0: ogóle idę mecz, wśród tekstów mówić na wiele karabon, bo dalej się nie zmieniło Mauritania. Widzimy, a on właśnie gejzi, radia te łachni, radia,
1: Alternative Rock und Pop.